0: Ewanikani tapedza chikamo chekutanga chinowa chenawiko zvino paurongedzwa wedu wetinawozvo tomanikidzwa kuti tikusvitsire kuzviziso ngekuti nguva dzapafembamwe zvinembo gumi nezviri kana kuti nofera zvine 12 minuti saka tomanikidzwa kuti tinge tichipinda muchikamo chezviziso asi pamaoko hatina zviziso zviripo zviripo ngezvekuti tombopinda mutsapi yedu timboneburabura zvirimo nechinangwa chekumbotengesa zvatiinazvo mangwanani
1: ukika vovostako zinyaruzi.

wazvita kobheto sezara. Ane kambo akakange karo mepo zvikanzi yamayangu unofanirwa kukura iwewe. Wane makore makuma nomwe. Wamhanyirisa vana vese vapere kudzinga vana vese. Ngekuti waenda kunotsvaka umwe mudzimai. Dzimwe nguva kamwe kangotarisa mudzimai wacho uri kutorwa uyu. Izera remuzukuru wawo ngekuti pamakore makuma nomwe munhu atane vazukuru vakuru chaizvo dzimwe nguva izera remuzukuru. Zvikanzi anako handichadi panapa ngekuti akangotarisa ana kuenda kunoona kuti izera rababa ake. Kuda kunotarisa murume izera rasekuru imi. Zvinongonzi hongu rudo harina zera, asi munofanirwa kunyatsokupaona zvakanaka ipapapo ngekuti simba raanonga anaro mudzimai uyu nesimba raanonga echida andiro ramunaro emimi sekuru. Ndosaka dzimwe nguva munozobatwa ngetrombosi ngekuti zvinonga zvaanonga achizoita mudzimai uyu havizowirani nemi. Ndosaka nyatsai kufunga zvakanaka zvamunonga muchiita vana baba navana sekuru. Nguva dziri kufamba dziri padhina nezvidimbo makumi mairi nezvinomwe. Kuno kuimba mepo yeradio Mosambiki emisoro provincial yemanika studio yemuchimoyo. Zvanetsaka vana mukoma musanetseke henyu ndizvo. Itei zvenyu mbinga muri kumba kwenyu. Mowa munhu anoriretira mhuri zvakanaka ari munzira ongozwa irombi ngekuti aambotengi kana koko kutengera shamwari. Zvanzi vakaomera handiti asi kumba kuine zvese. Koko kumba dai kana zvichinge zvaoma mai baba ndo anozokubatsira mangwana. Zvino dzimwe shamwari dzinotiza dzikaona kuti wapakaoma shamwari dzinokuda uine mari yako yapera dzinotiza. Ndosaka zviri nani ndo.

Aimwe kanote dinane zvidimbo makuma shano nezvitanhatu nehafu ndedzonguva akuno kuimba mhepo yeragi musambike misoro provinciale manika estudio muchimoyo. Aiko zvinezvi ndienda kunosimudza kambo kakaredzwa ngemuimbi wekunyika yeZimbabwe Jampras nekambo kanoti mukwasha. Dai kana uri mukwasha unofanirwa kushinga, unofanirwa kuwane simba, unofanirwa kuratidza tsika yakanaka.